0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego.